0: synagogach.
1: Wszelkie znamienia są na przykład Dawidowa gwiazda, albo świecznik, kiszryka menora, tefilin, to jest taki płaszcz, ptora, gdyż się poprawiam ten stary zakon, nasz stary zakon, to jest ich Święte Pismo. A potem wiedzą Jeruzalem jako ich siedzisko w Izraelu.
2: Oni nie ma coku, oni ma synagogu,
3: a potem taką małą kapliczkę na łowie.
4: Żydów swoim wiedzą, tej żęca w naszej kończy na szesce zase się namka. Na przykład w Budyszynie masz te jara wyle tak mianowne kopolaku, stolpersteine. To są takie kamienie, które są do kotnika zatwarene, które dopomenają na żydowskich wobedlerów, które są raz tam bydlili, które są na nacje deportowali, a morili zwecza, a tam gdzie się te Żydzia bydlili, tam są takie kopolaki nucka. To jest szedce zase w Budyszynie na jacorych miestach, jak to widzi. Tam są te miena nucka, a co się z nimi stało?
5: My znajemy za tute nieskutki za przyjecze Holokost. Ktoś rzeka przełożone dospołny palny wopor. Żydzia sami to nie praja, szako nisu wopor za Boha. Mienuja systematyczne industrialne morinie 6 milionów Żydów przez nacjonalsocjalistów hebrejsce Shoah, ktoś rzeka katastrofa wulke niezbożo. Jono woblito, wopominaja Jane Shoah, Yom HaShoah. Za one runie mianowane kopolaki je Bianka z Czapanec z kamienie akcji przewidwa.
6: To wyższe popromienie, albo były projekt swójskiej inicjatywy na dniu Yom HaShoah, gdyż ja się na to dopomniło, że są Żydzia w niemskiej przeszczywali, a też wutupić spytali. Są ze sobą skupiną w Budyszynie kopolaki radziła a zaspiewała. Modlitwy jsme zpěvali. To je čistě jednoho těch známého, výčomné známého napřečo antisemitismy, ale těž za židovské živině tu ve Vůžice.
5: Při vůředženiu kopolaku zoso zaso jenž tak byšča je nazoniva rianu pohoňovacu epizodu.
6: To by se tak, že jsem so na bohatý hasi, když kopolaky těž leža, Vopraszała tu w obsidziaku restauranga, hać zmimo tam docywa stać na tutym miestne, a w tutym czasu. A ona rekła, że to są kopolaki, ja to docywa nie znaju, ja to nie wiem, ponieważ z nie łączyła, jej to pokazała, mogła kus rozkwasz a zbliżyć. A ona je na blaku rekła, no wiesz, możecie to czynić, no wiesz, a ja budu tutaj blido rezerwować, że jest żaden host niesyny. A jeli nicht tu nieszto naprzeczo tu mu ma, bo budu ja rec wyszcie moi hostcio. Tak sme jara też zwesłoszy, a zmuży doszło, są na tu do akcji podali. A tam sme też tu spiło Hinelu Janum spiwali, że rika, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er ist durch Wurisk, das Psalm 121.

Słyszeli smy wusowanie Tacheles, lieto židovskeje kultury w Sakskej od Moniki Gerdesoweje. A ona jest za to rozmawiała z Biankus Čapanec a Hans Eberhardom Kolfostom. Kompletne hiszczywo niż to w obszernejsze wusowanie namakacie na naszej internetnej stronie, na naszej app MDR Serbia, a jako podcast pola ARD Sounds.

kulturu, mimo wysokich górów a płonnych dolin, no kupu a kupcycko namakamy takie historyjskie grody, miasta a miestaszka. Weni ulicujo wet tamneje żywinskie właśnie a tradicju, ale co ronoż su akle gano dożywili tam niekotarych lat groznu wojnu, nie su zgubili luże swoju żywinsku radość a przyjazność, takie na przeszywo cudzym. To markujoś wesebnie w głównym mieście bosnijskie Hercegowiny w Sarajewie, które muż se teke groni europski Jeruzalem. Słyszysz a uściwanie wet Renate Šikić a Marion Štenculovie z leta 2008.

0: Wenn da ko kupkis herreska nam schape, da jinsa Elias bisse zwang, jeleske, wesat nie rade.
1: Dobry dzień, lubi przysłuchający. Tekst za tu nabożninu stoi w liście na Hebrajo w 13 stawie, wiersz 1 do 3. Dasi ta braczojska lubość wstanio. Rad gospodowasz, nie zabywajszo. Przeto przez to su negotary niewierzecy janżelo gospodowali. Spominajszo tych uwiezanych, ako sobu uwiezane, a tych, kęż tużyce szerpie, ako te, kęż wyhyści sami wyżywosze z czo. Braczojska lubość. Co to groni? Za mnie my starszy bracz jostawne przewyżuwa w żywieniu. Na niego mogu se spuszczasz. Samo, każ wen fizyski nie jo przecej blisko, mam zasiść, aż by mogę jego kontaktirować, każ mam problemy, a aż wen se stara we mnie. To znasz pokażo jego braczojsku lubość ku mnie. Teke, gaż nie maju szykne luże bracza, albo gaż nie jom ja ze szyknymi braczami harmonia, jo znasz możno se taki zwisk mia ze lużoma przedstajisz. Aż braczojska lubość westanio, to znasz nie goni ju jano we drugich wecakasz, ale ju teke drugim opokazasz. Drugi a trzeci wiersz, obej znasz pokażote na wieste aspekty braczojskiej lubości. Drugi wiersz napomina gospodliwość, a trzeci sobucusze z drugimi. Przez sobucusze możemy pokazać, aż drugie luże, a to, coż se im stanio, nie są nam szojatno. Ale jak chcesz to jo w powieściach słyszasz w usmieszowaniu, nużeniu, znicyniu? Gaż niecujemy z ludźmi, któreż pod wojną szerpie, su nam pen wojenskie niestatki szojatno? Ale jak by dejali to użarżować, przece dopolnie obtużony byś, gaż takie nieco słyszymy? Przez moje dzy, ho, zawieszczy wojna na drugim boku świata se nie zakończujo. Możemy zelszym nieco cynisz przesiło namocy, któreż se stanio tak daleko przec? Szeszko gronisz. Ale co mężo kuszta wysoba opytasz, to jo sam przyjaznie byś, z drugimi żelisz, znasz drugim dowierisz. Kuszt mężo opytasz, dyskutirowasz, miesto tego, aż se waży. Kuszt mężo opytasz, mnie nie przosysz, miesto tego, aż se na drugich se żerjo. Gaż my ho na mierm ja ze sobą gledamy. Znasz, to nie zakończujo wojnu 1000 kilometrów daleko przec, ale może my wycakaś we drugich ludzi, swoim winikam dowierisz, a wet położyłaś bronie, gaż se raska nie wierimy, na przykład susedoju gumnikarskie nożyce upożycysz, drugim dowierisz. Jo znasz tek aspekt braczojskiej lubości. Drugi wiersz na to pokażo przez napominanie, gospodliwie byś. Gaby cudzy luż zaklapał do waszych żuri, by wydali jego brzezy przemyślenia pla was przenocować? Albo by wysy myślili na takie nieco jako enkeltryk. Ale jak by dejał jan janżel w naszym domie statkuwasz, gaż nie puszczio my do domu. A samo gaż nechnio drugim szkodę naporał. Znasz nie by my dejali żuria przed nim zacynisz. Teke, gaż takiego luża nie dajosz net przy tebie przenocować. Gaż jego na niemieniej przyjaznie pestrowiosz, jomu dajosz możność, by świeto hyści żiel towaryszności, pęd znasz ten luż wizi, aż może teke przyjaznie z drugimi gromadu żywy byś. Gaż drugim nie dajomy możność, se ku dobremu zmienisz, jak by we nie mogli to pęd opytasz. Petakem, drugim wydawasz, groni, drugim dowierisz, aż wyni mogu se polepszysz. Znasz nie su szykne jano janżele, ale gaż my se koncentrujemy na pozytywne statki drugich, a wydawamy te negatywne, jo znasz teke za nas laszczejsze, nieco dobrego cynisz. A teke, kaž njamožemy šo złego na svieše naraz se uporaštaš, na nim jeni možemy opytaš, svet pičku polepšovaš. Žicim vam, až Bog vam při tom pomaga. A mešo hišči rednu nježelu.